mažo, mažo, da ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? Yeah, yeah, v mestu imamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi,

Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio, čisti rock. Sometimes.